już chcesz nogo ten ochmala. Endajny, pęcia męduła, sadza już kalbun, pusi modła. Mica cea gure artean, bicicyko lucha ma maitean, a najtaszy maren, erotasz.